gedin gedin gedin kata gedin talahan kata gedin taga taga dije de kata kinde tak tin tin na kinde taga dag dag dog dag dag tara tara kinde dog tara tara.